0: bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to in cuisine.
2: O, trzeba by doma szczypkę.
1: Cuisine.
3: Ale, ewy jeden?